jest. Igrasz danto, ubiegam to, wrasypam to, presto, skoro, oh yes.